0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Jak rozpoczynać nowy tydzień, to właśnie od takich przyjemnych kawałków. U2 i Vertigo na 98.2 na zegarach. 4 minuty po godzinie 7, a ja witam Was w poniedziałkowej Głowie do Góry, gdzie będziemy budzić się w najlepszych rockowych rytmach oczywiście. Muzycznie przejdziemy teraz na nasze polskie podwórko. Lady Punk i Zostawcie Tytanika już teraz w Waszych głośnikach. No, śpiewanie w tym momencie na głos jest jak najbardziej mile widziane.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

Utwór, który od razu kojarzy się z jazdą na deskorolce. Even Flow i Pearl Jam za nami. Na zegarach 14 minut po godzinie 7, a więc sprawdźmy sobie, co ciekawego znajdziemy w dzisiejszej karcie z kalendarza. Mamy poniedziałek, 17 sierpnia, imieniny obchodzą Jacek, Anita, Joanna czy Maria. Życzymy wszystkiego najlepszego oczywiście osobom o tych imionach oraz osobom pozytywnie zakręconym, bo one także swoje święto dziś obchodzą. Dziś także dzień lumpeksu, który, jak czytam, zmienił się w sklep, gdzie ubierają się nawet gwiazdy, więc jak ktoś z was chciałby się poczuć jak osoba z pierwszych stron gazet, no to wiadomo, gdzie się dziś udać. Za to teraz przed nami muzycznie iście gwiazdorska obsada. A jakże, The Rolling Stones i You Know I'm No Good w waszych głośnikach.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way, czyli piosenka o zerwaniu na 22 minuty po godzinie 7. Zerwaniu z drugą połówką oczywiście, jednak jeżeli wy jesteście w szczęśliwym związku, nie zarwaliście nocki i jedyne co wam zostało do szczęścia to dowiedzenie się, co tam ciekawego dzieje się w naszym mieście, no to już spieszę z pomocą. Na początek nieco informacji na temat tego, co stanie się z Domem Kultury Kolejarza. Otóż ma tam powstać nowoczesne centrum sztuki. Do budynku wprowadza się Teatr Andersena, filia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz placówka prowadząca działalność środowiskową i animacyjną. Budynek ma zostać ukończony w maju 2028 roku. Więcej na stronie internetowej Dziennika Wschodniego i w temacie zmian pozostaniemy, bo właśnie ogłoszono, że plac po farze na Starym Mieście zostanie przebudowany. Prace rozpoczną się jesienią i mają potrwać około 9 miesięcy. Plac otrzyma nową nawierzchnię, oświetlenie, iluminację i zieleń oraz możliwość zamontowania zadaszenia, żeby pogoda nie popsuła wydarzeń plenerowych. Więcej na ten temat przeczytacie w tygodniku Solidarność.

są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

Na zegarach mamy równo 30 minut po godzinie 7, a więc to czas na pierwszy dziś wyjazd na lubelskie drogi. I na ten moment wydaje się, że sytuacja na lubelskich drogach jest naprawdę stabilna. Powinno swobodnie przejeżdżać się przez ulicę Lublina.

0: Jednak uważajcie na Diamentowej w stronę Wrotkowskiej, bo tutaj ruch jest nieco większy. Na Witosa i Tysiąclecia wciąż mogą trwać prace związane z łataniem nawierzchni, więc nie jedźcie tam za szybko, żeby koła po prostu nie stracić. Poza tym, z tego co widzę, jest luz, jednak najlepsze informacje macie oczywiście wy, kierowcy, więc jeżeli jesteście świadkami jakiegoś korka lub wypadku, no to dajcie znać pod 515 515 982, żeby więcej osób mogło się o tym dowiedzieć.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jeśli chodzi o pogodę, to czeka nas naprawdę bardzo ładny dzień. Obecnie mamy 17 stopni powyżej zera, maks na dziś to 25 kresek ciepła. Mamy dziś zobaczyć sporo słońca, jednak będzie to poprzeplatane nieco chmurami i miejscami może również nieco zawiać. Jeśli chodzi o deszcz, tego obawiać się nie trzeba, bo ten popada dopiero około godziny 20-21, także parasolka również dziś potrzebna nie będzie.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
3: No, bo mają wszystko taniej.
2: A jeszcze jakiś?
3: Bo mają najlepszy wybór.
2: No i?
3: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
2: Ciekawe, co jeszcze?
3: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
4: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

No jak słychać, Queens of the Stone Age mają w swoim dorobku wszystko, nawet letniaczki. I Sat by the Ocean za nami. Jednak już niedługo ich dorobek ma się powiększyć, bo w 1,5-minutowym filmiku na Instagramie zespół podzielił się informacją, że 30 września ukaże się ich nowy album Perfect, a potem data została przekreślona i zmieniono tytuł na Już wkrótce. 30 września to środa, a w takie dni zazwyczaj albumy się nie ukazują, ale Queens of the Stone Age, a na pewno Josh Homme, no nie patrzą na takie rzeczy. Zresztą ostatnio było głośno o tym, jak Homme nawoływał do palenia papierosów i ogółem do robienia tego, co lud tylko zabraknie na stadionie, na którym grali koncert, bo był tam zakaz palenia. Jak powiedział, nie pozwólcie korporacjom mówić wam, co macie robić. Także nikt też nie będzie mu mówił, w jaki dzień ma wydać album. Może być i środa. Zresztą, im wcześniej, tym lepiej. W końcu muzyki Queens of the Stone Age nigdy mało. Never enough, tak jak to śpiewa The Cure, którzy już teraz w waszych głośnikach.

Mamy poniedziałek, 7:48 i może ktoś z Was pomyślał, jakże miło byłoby pójść na dożynki na przykład. No to słuchajcie, idealnie się składa. Kilka propozycji dla Was mam na najbliższy weekend. 23 sierpnia w Szebrzeszynie impreza zaczyna się już od godziny 10 i zagrają na niej m.in. chłopcy z Placu Broni. Tego samego dnia w gminie Mełgiew również koncert, tym razem Roberta Rozmusa, który śpiewać będzie piosenki Krzysztofa Krawczyka. Oczywiście będzie można także spróbować regionalnych swojskich przysmaków, także więc, moi drodzy, jest czym wybierać. Temperatura ma być także w sam raz, bo 24 stopnie. Może trochę popadać, ale to i lepiej, bo człowiek się schodzi po tych wszystkich tańcach.

Chris Cornell, You Know My Name. No tego pana przedstawiać nie trzeba, jednak mi już wypada to zrobić. Kuba Pasieczny, dzień dobry. Na zegarach mamy prawie 5 minut po godzinie 8, a więc drugą godzinę dzisiejszej Głowy do Góry właśnie zaczynamy. Teraz brzmieniowo damy nieco do pieca, to dzięki brzmieniu ekipy Malca Kennedy'ego oraz Marka Tremontiego. Alter Bridge, Show Me a Leader.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

Marilyn Manson i Sweet Dreams Are Made Of This. Świetny cover w wykonaniu tego pana. Jednak jakbyście chcieli posłuchać czegoś nowego, autorskiego od Marilyna Mansona, no to dobrze się składa, bo w ostatni piątek wyszła jego nowa płyta. A jeżeli wolicie zobaczyć koncert obecnych polskich gwiazd muzyki, to też dobrze się składa, bo jak czytam, 22 sierpnia w telewizji będzie można zobaczyć koncert męskiego grania. I będzie to ostatni koncert w ramach trasy męskiego grania w tym roku. I będzie można zobaczyć m.in. Igora Herbuta, Zalię i Vito Bambino, którzy wykonają tegoroczny hymn, ale także dwie Katarzyny, czyli Sienkiewicz i Nosowską. Także w sobotę można obejrzeć męskie granie, a dzień później lecieć na dożynki. No myślę, że naprawdę dobry plan na weekend.

krótko, zwięźle i na temat, ale przede wszystkim intensywnie. Turnstile i Birds na 98.2. Jednak my skupimy się na innych zwierzętach, a konkretniej na kotach. Bo jak czytam, Jonathan David chce zrobić z twojego kota, i tu tłumacząc dosłownie, dziwaka na smyczy. Otóż lider Korn założył markę akcesoriów dla zwierząt o nazwie Freak on a Leash i są to m.in. bardzo fajne obroże dla kotów, miski na jedzenie w kształcie trumien, ale też dla innych sierściuchów, m.in. dla psów też się coś znajdzie. Część dochodów ze sprzedaży idzie na szczytny cel, bo na dwa schroniska dla zwierząt w Ameryce. Także jeżeli chcecie, żeby wasz zwierzak wyglądał stylowo, no to wiecie co robić. A Freak on a Leash przydałby się teraz posłuchać, co również uczynimy. Korn przed nami.

0: Ostatni wyjazd tego poranka na lubelskie drogi przed nami. I na lubelskich drogach jest już luźno, swobodnie, więc nie ma mowy o dłuższym postoju. Jednak, jeżeli jesteście osobami jadącymi w stronę Monte Cassino i potem skręcające w Aleję Kraśnicką, no to uważajcie, bo z tego co widzę, miał tam miejsce wypadek, przez co możecie tam napotkać utrudnienia. I jeszcze nieco informacji dla osób kierujących się w stronę Warszawy. Pomiędzy Michałówką a Lipówkami w powiecie garwolińskim miał miejsce wypadek i to całkiem spory. Obecnie mamy tam ruch wahadłowy, a utrudnienia mogą tam potrwać nawet do godziny 10.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: Za to przynajmniej pogoda naprawdę dopisuje. 18 stopni powyżej zera mam obecnie na termometrach. Przypominam, że maks na dziś to 25 kresek ciepła. Zobaczymy dziś naprawdę sporo słońca, ale też sporo chmur. Ale spokojnie, deszczu z tych chmur dzisiaj nie będzie. Jedynie po godzinie 21 prognozowane są opady deszczu.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Late i Far, Far Away. I daleko, daleko stąd właśnie się teraz udamy. Konkretniej do Australii, bo tam, z tego co czytam, rozpoczął się bunt maszyn. Otóż asystent AI zapisał swojego człowieka na Pilates. No można by pomyśleć, że spoko, dba o to, żeby człowiek się trochę poruszał. Tylko ten asystent poza zapisaniem włamał się do zabezpieczeń serwisu siłowni i wyrzucił z listy wszystkich innych uczestników zajęć, żeby jego człowiek był pierwszy w kolejce. No i tak sobie myślę, że przydałby się u nas taki asystent do umawiania wizyt na NFZ na przykład. No wszystko szłoby wtedy ekspresowo.

0: na zegarach 14 minut do godziny 9, a więc to czas na imprezę FM. I na początek, co nieco o koncercie, o którym naprawdę sporo wam mówimy, ale to dlatego, że na nim pojawić się po prostu trzeba. Szczególnie jeśli nie widzieliście tej ekipy na Rock the Square. Grupa Soen w ramach Reliance Tour zagra także w naszym mieście. Przyjeżdżają promować swój najnowszy album, ale ich największe hity także na pewno na koncercie wybrzmią. Koncert 23 sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę w Fabryce Kultury Zgrzyt. A jeśli mamy tutaj fanów Iron Maiden, to także dobrze się składa, bo już we wrześniu będzie można posłuchać ich muzyki w naszym mieście. The Legacy Tribute to Iron Maiden wybrzmi w naszym mieście 18 września w Fabryce Kultury Zgrzyt ponownie. Będzie to koncert świętujący 40. rocznicę wydania albumu Somewhere in Time. A może chcielibyście zamknąć tegoroczne wakacje, wybierając się na jakiś festiwal? Jeśli tak, to tak się składa, że w ramach festiwalu Rockowizna do Poznania przyjedzie grupa Sex Pistols wraz z Frankiem Carterem na wokalu. Będzie to powrót grupy do Polski po 18 latach i dodatkowo będzie to koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia grupy, także będzie co świętować. Przypominam, 20 sierpnia festiwal Rockowizna, lotnisko Ławica w Poznaniu.
1: Radio Centrum.

Foo Fighters, Shame, Shame. No, powodów do wstydu na pewno nie mają Chiny, jeśli chodzi o ich sieć kolejową. Otóż Chińczycy pobili rekord najwyższej prędkości, na jaką rozpędził się pociąg. Obecnie jest to równo 800 km na godzinę w 5,3 sekundy. Pojazd porusza się dzięki lewitacji magnetycznej, eliminując fizyczny kontakt kół z torem i związane z nim tarcie. Jednak jest to tylko model służący do testów ultrawysokich prędkości, więc jest to idealna rozrywka dla po prostu fanów szybkości. No jest czego pozazdrościć, bo u nas 800 to jest co najwyżej minut opóźnienia, a o porządnej klimatyzacji no to już nie ma co wspominać.

Green Day i Waydin na niemalże 4 minuty po godzinie 9. A więc doczekaliśmy się ostatniej godziny wspólnego grania, a w niej oczywiście sporo dobrej muzyki. Jak zawsze, Rammstein i Duhas już teraz w waszych głośnikach, a tuż po nich m.in. Myslowic w utworze Dla Ciebie.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
2: Radio Centrum.

dla ciebie mógłbym zrobić wszystko. Tak prawdopodobnie powiedział pewien francuski 62-latek swojej żonie, gdy zgodził się zabrać ją samochodem na wakacje do Maroka. No wiadomo, trasa długa, więc jakiś postój trzeba zrobić, więc małżeństwo zatrzymało się na stacji benzynowej, no i po postoju po prostu pojechali dalej. Jest tylko taki mały problem. Mąż zorientował się, że brakuje żony dopiero 300 km dalej. I gdy policja pytała się go, co się stało, no to miał powiedzieć, że nawet zapomniał, na której stacji zostawił żonę. Więc albo ma bardzo małomówną żonę i nawet nie zauważył, że jej nie ma, albo no to wcale nie był przypadek.

Matt Berninger z nowością Martini Mi Fazzo na 98.2. Na zegarach niemalże 22 minuty po godzinie 9, a więc to czas na drugi dziś przegląd prasy. I na początek co nieco o zbliżającym się wydarzeniu, które, jak czytam nagłówek, tysiące

0: reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

City Love i Book w Radiu Centrum. Dla wielu bogami muzyki są członkowie grupy Tool. A tak się składa, że tego dnia, 7 lat temu, grupa Tool pobiła niemały rekord. Otóż utwór Fear Inoculum 17 sierpnia 2019 roku stał się najdłuższym utworem w historii listy przebojów US Hot 100, wyprzedzając Black Star Davida Bowiego, który trwa 9 minut 57 sekund, a Fear Inoculum trwa 10 minut 22 sekundy. Jednak kilka lat temu ten rekord ponownie został pobity, tym razem przez Andre 3000, czyli połowę Outkast, którego utwór trwał 12 minut 20 sekund. Jednak Tool, jakby chciał, to mógłby stworzyć i godzinny utwór, i byłby on naprawdę świetny. Także jeżeli lubicie, jak utwór trwa jak najdłużej, no to dobrze się składa, bo grupa Tool i utwór Fear Inoculum już teraz w waszych głośnikach.

Happy Set i Kasialins w utworze Pył. A tymczasem ja będę się powoli zmywał. Jednak spokojnie zostawiam was z niemałą rzeczą do posłuchania, mianowicie z klasyczkiem prosto od grupy Metallica, Nothing Else Matters, na zamknięcie dzisiejszej głowy do góry. A ja dziękuję za ostatnie 3 poranne godziny. Kuba Pasieczny, życzę udanego poniedziałku, udanego tygodnia, już tak zawczasu, i słyszymy się ponownie w najbliższą środę, również od godziny 7. Trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
0: Reklama.
2: Najwięcej rocka w mieście!
3: Radio Centrum. Show!

0: recenzja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: 21 Pilots i The Contract za nami. Spokojnie, żadnego kontraktu ani umowy nie będziemy teraz podpisywać. Wręcz przeciwnie, sprawdzimy sobie teraz wydarzenie na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Poszukiwany 53-latek wpadł po 17 latach w Wielkiej Brytanii. O tym za chwilę. Powiemy także o tym, jak dobrze przygotować się do podróży.
0: Wydarzenia przygotowała Maria Monsior.
1: Policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę poszukiwanego za brutalne rozboje z użyciem broni. Przez 17 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród pokrzywdzonych znaleźli się m.in. pracownicy jubilera oraz punktów zakładów bukmacherskich. 53-latka namierzono na terenie Wielkiej Brytanii. Następnie został ekstradowany do Polski. Decyzją sądu trafił do tymczasowego aresztu. Sprawca był poszukiwany na podstawie dwóch europejskich nakazów aresztowania oraz listów gończych.
2: Mężczyzna działał w grupie, pozostałe osoby zostały już wcześniej zatrzymane, natomiast 53-latek postanowił wyjechać z Polski i ukryć się za granicą. Policjanci doprowadzili go do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty rozbojów z niebezpiecznym narzędziem. Następnie został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.
1: Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Ustalenia dotyczące miejsca jego pobytu prowadzili policjanci z referatu poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W działaniach wspierali ich funkcjonariusze z Wydziału Wsparcia Poszukiwań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. A teraz wracamy do wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dziś wieczorem pierwsze osoby ranne mają zostać przetransportowane do Polski. Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, do kraju może wrócić samolotem około 20 osób, które są w najlepszym stanie. Rejs ma mieć międzylądowanie w Rzeszowie. Dalej rzecznik rządu wyjaśnił, że możliwe jest także przetransportowanie osób, które są w poważniejszym stanie na pokładzie wojskowego samolotu CASA. Z kolei najciężej ranni będą mieli możliwość powrotu specjalnym samolotem zabezpieczonym. Medycznego. Przypomnijmy, że do wypadku doszło wczoraj na węgierskiej autostradzie M3. 59 obywateli Polski wracało z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie. 12 osób zginęło, a stan 10 określono jako ciężki. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na wakacje zawsze jest dobry moment. Należy jednak pamiętać, że przygotowanie do wyjazdu nie powinno ograniczać się do zakupu biletów i rezerwacji hotelu. Eksperci podkreślają, że wielu problemów zdrowotnych podczas podróży można uniknąć. Planując zwiedzanie Europy, warto wyrobić kartę EKUS, a także przeanalizować zakres ubezpieczenia.
3: Ważne jest także odpowiednie przygotowanie apteczki i zabranie zapasu leków przyjmowanych na stałe. Nie zapominajmy również o zagrożeniach charakterystycznych dla danego regionu. W wielu krajach komary mogą przynosić choroby takie jak malaria, denga czy chikungunia. Dlatego warto wcześniej sprawdzić zalecenia dotyczące profilaktyki.
1: Mówi Agnieszka Dziewięcka, lekarz medycyny podróży NLMED. Warto także przed podróżą zwrócić uwagę na to, czy potrzebujemy aktualizacji szczepień. Jest to szczególnie ważne w przypadku wyjazdów do krajów tropikalnych.
4: Warto rozważyć szczepienie przeciwko meningokokom, szczególnie jeśli podróżujemy do regionów tzw. meningitis belt, czyli pasa zakażeń meningokokowych w Afryce subsaharyjskiej. W przypadku planowanego kontaktu ze zwierzętami, szczególnie w regionach odległych z utrudnionym dostępem do opieki medycznej, zaleca się również szczepienie przeciwko wściekliźnie. Jeśli wybieramy się do Afryki w sezonie grypowym, nie zapominajmy o szczepieniu przeciw grypie.
1: Mówi lekarz Krzysztof Urban, specjalista medycyny rodzinnej NLMED. Jak zaznaczają eksperci, nawet kilkanaście minut poświęcone na przygotowanie przed wyjazdem to czas wartościowy. Dzięki temu podróżni mogą uniknąć stresu, kosztownego leczenia, a przede wszystkim cieszyć się wakacjami.
0: A czy pogoda za naszymi oknami jest wakacyjna? Co kto lubi, jak to się mawia. Aktualnie 24 stopnie Celsjusza na termometrach. Jest pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne na ten moment wynosi 1012 hektopaskali. Wieczorem temperatura spadnie do okolic 18 stopni. Biometr na ten moment jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: Reklama. Radio Centrum.
5: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: To również pora, żeby się przywitać. Tak oficjalnie, 5 minut po godzinie 15. Mamy poniedziałek. Ach, ten poniedziałek. 17 sierpnia oczywiście przy mikrofonie Jakub Gryz. No i zaczynamy to poniedziałkowe wydanie godzin szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Za oknami niezbyt wakacyjnie, ale spokojnie kawałek bardzo, bardzo letni, czyli Use Somebody od Kings of Leon. Już teraz.

Mamy już 13 minut po godzinie 15, a to był Inhaler i kawałek It Won't Always Be Like This. Mam nadzieję, że w ubiegły weekend wchłoniliście ile się da tego upału, no bo niestety mam dla was złą albo i dobrą wiadomość, zależy od tego, jak bardzo lubicie aktualnie pogodę, a mianowicie, jak możecie już zauważyć, za oknami zrobiło się pochmurno i dosyć chłodno, no to wieść jest taka na dziś, że wieczorem spadnie deszcz, jutro też będzie deszcz i pojutrze prawdopodobnie też będzie deszcz, więc drodzy słuchacze, jeżeli nie byliście w te wakacje w Wielkiej Brytanii albo nie mieliście w ogóle okazji być w Wielkiej Brytanii, no to już dziś, jutro i po pojutrze będziecie mieli okazję, można powiedzieć, doświadczyć tej brytyjskiej pogody. Chłodny front też zbliża się na naszą antenę, można powiedzieć, bo mamy już teraz kawałek So Cold od zespołu Breaking Benjamin, oczywiście na antenie akademickiego Radia Centrum.

Siła Trójcy, czy też Power of Trinity i kawałek Wagonowa Love na 982 FM, a ja mam trochę informacji dla wszystkich miłośników jazdy. Nie wiem, chyba wagonami nie, ale po prostu samochodami, o tak powiem. Mała rada, powiedzmy, czy też trochę ciekawostka, bo przypuszczam, że większość naszych słuchaczy to są eksperci za kółkiem, dlatego zdradzę wam, że pewien psycholog transportu z Uniwersytetu SWPS zdradził, że największe ryzyko, jeżeli chodzi o wypadek, jest w nocy. No to jest oczywista oczywistość, można w pewien sposób powiedzieć, ale w jakiej sytuacji? No okazuje się, że największe ryzyko rośnie wtedy, gdy prowadzimy w bardzo spokojnych miejscach, na pustej autostradzie, gdy nic się nie dzieje i człowiek nie jest przebodźcowany, bo wtedy wkrada się monotonia. Jest na to rozwiązanie, drodzy słuchacze, no polecam na przykład w nocy, jeżeli pracujecie za kółkiem, włączyć radiocentrum, no to wtedy będzie tych bodźców, tak powiedziałbym, akurat. No i trochę o śnie będzie, a przynajmniej kawałek jest, dotyczy snu. Enter Sandman od Metallica, już teraz.

0: A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej oka w mieście.

20 minut do godziny 16. Zespół Hawk za nami. Kawałek Żyje w tym mieście, a życie w naszym mieście płynie dalej. Paulo Coelho podobno tak pisał, czy też mawiał, ale tak już całkowicie poważnie. Czy to życie płynie powoli i spokojnie? No, o tym mogliście przekonać się ostatnio funkcjonariusze z naszego miasta, bo 14 sierpnia, czyli w ostatni piątek, odbyła się kolejna akcja pod kryptonimem Stop Drift. Czy się okazała sukcesem? No, jak się okazuje, było ponad 70 kontroli drogowych, z czego prawie 60 wykroczeń. Mała też ciekawostka, okazuje się, że policjanci zatrzymali aż łącznie 18 dowodów rejestracyjnych, a głównym powodem był stan techniczny samochodów, który miał być fatalny, więc przypuszczam, że sporo osób chciało wypróbować drift, ale podwoziem. Czy to się da zrobić? Pewnie nie, ale też nie zalecam, żebyście tego próbowali. Ale, drodzy słuchacze, niech muzyka mówi. U2 i New Year's Day.

wakacyjny przyjemniaczek od The Band Camino, czyli Baggy Jeans na 98 FM, a my, drodzy słuchacze, wyruszamy prosto w stronę naszej stolicy. W stolicy, w której bawią się, zdecydowanie bawią. No, mianowicie, pojawiła się informacja o tym, że pewien 26-latek został zatrzymany w drogerii za kradzież kosmetyków wartych ponad 600. No i co gorsza, miał być agresywny wobec ochroniarzy, zdemolować półki, a następnie rozbić szybę, którą się skaleczył. No i tu się zaczyna mocna sprawa, bo po zranieniu wezwano ratowników, podczas, no i gdy wracał już razem z ambulansem, nagle rozpoczął ucieczkę, boso, i dopiero po kilku godzinach w nocy policji udało się schwytać mężczyznę, który, no można powiedzieć, że przebiegł boso przez Białołękę. Wojtek Cejrowski nie byłby na pewno zadowolony z tej informacji, ale o inicjałach na przykład Wojtka Cejrowskiego nie będziemy mówić, ale akronim RGB pewnie graficy będą już kojarzyć. To jest kawałek zespołu Spring Rolls, już teraz.

wybitny singiel od zespołu Psychedelic Porn Crumpets, czyli Ocarina, na antenie akademickiego Radia Centrum. Daje ten kawałek sporo, można powiedzieć, motywacji do działania. W szczególności jest to potrzebne nam chyba wszystkim w poniedziałek. Drodzy słuchacze, wspominałem o tym, że robi się deszczowo niedługo i przypuszczam, że większość z Was zostanie w naszym mieście. No to też co robić w ten najbliższy czas? No można na przykład pozwiedzać muzea i przykładowo już w poniedziałek, czyli dziś, będzie można sobie zwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej przy Alei Warszawskiej, a w czwartek Muzeum Historii Miasta Lublin przy Bramie Krakowskiej albo Muzeum Literackie imienia Józefa Czechowicza przy ulicy Złotej. Można zwiedzać za darmo. I to jest chyba ta kwestia też najważniejsza. A warto wchłaniać kulturę, warto wchłaniać muzykę, no i też warto wchłaniać informacje. Już po godzinie 16 wydarzenia, dlatego zostańcie z nami.

0: zegarach mamy już równo 16:00. Pora na mały zastrzyk informacji. Wydarzenia już teraz na 98.2 FM.
1: Policja ustala przyczyny pożaru przy ulicy Lubartowskiej. Powiemy także o dożynkach wojewódzkich oraz o 14:00 emeryturze.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Wczoraj doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Lubartowskiej w Lublinie. Obecnie ustalane są przyczyny zdarzenia. Strażacy otrzymali zgłoszenie około godziny 17:30. Kiedy dotarli na miejsce, okazało się, że ogień zajął wnętrze mieszkania na pierwszym piętrze. Z lokalu ewakuowano rannego 60-letniego mężczyznę, który trafił do wschodniego centrum leczenia oparzeń w Łęcznej. Dzięki szybkiemu działaniu służb ogień nie zajął sąsiednich mieszkań. W akcji, która zakończyła się przed godziną 20:00, wzięło udział 17 strażaków i 5 pojazdów Straży Pożarnej. Teraz przyczyny zdarzenia ustala policja. Już wkrótce mieszkańcy regionu będą świętowali w Świdniku na terenie lotniska Trawiastego zakończenie żniw. Wielkimi krokami zbliżają się dożynki wojewódzkie. Wydarzenie jest nie tylko zwieńczeniem całorocznego trudu rolników, ale także okazją do celebrowania tradycji. Swoimi koncertami uroczystość uświetnią zespół Daj to głośniej, Kubańczyk oraz grupa Bratanki. Nie zabraknie także wojewódzkiego konkursu na wieniec dożynkowy.
2: Lubelskie jest prawdziwym królestwem ludowej tradycji, w szczególności w sztuce kulinarnej. Na ogólnopolskiej liście produktów tradycyjnych jesteśmy od lat liderem z wpisanymi już 286 potrawami. Wojewódzkie Święto Plonów to świetna okazja do ich skosztowania i zasmakowania specjałów naszych babć. Nie zabraknie też dziecięcego miasteczka z atrakcjami dla najmłodszych. Na tegoroczne świętowanie serdecznie zapraszają gospodarze wydarzenia, marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz starosta świdnicki Waldemar Jakson.
1: Mówi Marcin Jakubczyk z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Już 30 sierpnia świętowanie rozpocznie się o godzinie 11:00 barwnym korowodem, po czym o godzinie 12:00 zostanie odprawiona msza święta, której przewodniczył będzie arcybiskup lubelski Stanisław Budzik. Wydarzenie odbędzie się pod patronatem dożynkowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Do seniorów ruszą 14 emerytury. Pełna kwota wyniesie w tym roku prawie 2000 zł brutto. Pierwsze wypłaty trafią do uprawnionych do 1 września. Kolejne płatności Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizuje do 6, 10, 15, 20 i 25 września. Osoby, które pobierają świadczenia przedemerytalne, otrzymają środki do 1 października. Czternastki trafią do beneficjentów jednym przelewem lub przekazem pocztowym, razem z podstawową emeryturą czy rentą, bez konieczności składania żadnych wniosków.
3: W tym roku pełna czternastka wynosi 1978,49 zł brutto. Taką kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Przy świadczeniach wyższych działa zasada złotówka za złotówkę. To znaczy, że kwota czternastki zmniejsza się o tyle, o ile emerytura lub renta przekracza 2900 zł. Minimalna kwota czternastki to 50 zł brutto.
1: Mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Mniejsze wypłaty nie będą realizowane. W praktyce oznacza to, że czternastki nie otrzymają osoby, których podstawowe świadczenie przekracza 4828,49 zł brutto. Nie przysługuje też ona tym, którzy na dzień 31 sierpnia mają zawieszone prawo do wypłaty emerytury lub renty. Kultura nie zwalnia tempa. Przed mieszkańcami kolejne wydarzenie, podczas którego na pierwszym miejscu będzie muzyka. Już wkrótce publiczność wysłucha koncertu autorskiego Olgi Bończyk oraz Roberta Grudnia. Spotkanie będzie także okazją do świętowania 40-lecia pracy artystycznej drugiego z wykonawców. Ponadto wydarzenie jest częścią 30. Międzynarodowego Festiwalu Organowego Lublin Czuby 2026. Na koncert pójdziemy 26 sierpnia na godzinę 19:30 do parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny w Lublinie przy ulicy Jana Pawła II. Udział jest bezpłatny.
0: No i mamy też bezpłatną prognozę pogody. Sprawdźmy jeszcze raz, co jest za naszymi oknami. 25 stopni Celsjusza, pochmurno. Natomiast wieczorem temperatura spadnie do okolic 20-18 stopni. Na ten moment ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach mamy już 6 minut po godzinie 16. Zaczynamy już drugą część poniedziałkowego wydania Godzin Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz, gramy do 18. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. A już teraz kawałek tak słodki jak guma balonowa. Shiny Happy People od R.E.M.

blues doskonale pasuje w taką szarą i ponurą pogodę, jaką mamy teraz za naszymi oknami. Neighbors Blues, czyli nowość od Jacka White na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jacek Biały za nami, a za chwilę Zawisza Czarny, bo Jacek i Zawisza to jest dwójka naszych dzisiejszych solenizantów. Drodzy słuchacze, dziś 17 sierpnia właśnie imieniny obchodzi Jacek, Zawisza, Joanna, Maria, Magdalena oraz Klara. Życzymy wam wszystkiego najlepszego oczywiście. Pogoda taka, że nie chce się właściwie robić niczego. No to powiem tak, sport to zdrowie, dlatego teraz sobie wyjdziemy na mały bieg. The Runner już teraz od zespołu Falls.

Ależ to jest potężny numer, Limp Bizkit Rolling na 982 FM. No i też potężną informację dostaliśmy prosto z Italii, bo ostatnio Polka, pani Alicja, instruktorka pływania, uratowała dwóch mężczyzn tonących w jeziorze Como 12 sierpnia w nieopodal miejscowości Abadla Lariana. No i włoskie media o tym usłyszały, aż w końcu usłyszał też sam burmistrz tej miejscowości i zaprosił panią Alicję do ratusza i wręczył jej dyplom w podziękowaniu za odwagę. Polska górom, jak to mawia klasyk, to po pierwsze, chociaż ja mam małą szpileczkę, bo pan burmistrz jeszcze powinien dodać na osłodzenie obok tego dyplomu jakąś, nie wiem, darmową pizzę dożywotnio w okolicach.

0: Jego Wileńska jest zakorkowana w stronę Tomasza Zana. No i na sam koniec klasyk. Diamentowa, Krochmalna i Jana Pawła II są zakorkowane w każdą stronę. Przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe prosto pod numer 515-515-982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane.

Pixies z kawałkiem o tym, że nadchodzi jakiś mężczyzna. Here comes your man na 98.2 FM i rzeczywiście mają rację, bo wracamy do wspaniałej Australii i do historii pewnego faceta. Faceta, który nazywa się Andrew i miał zlecić swojemu asystentowi AI rezerwację miejsca na zajęciach pilatesu. No i gdy chatbot otrzymał informację o tym, że jego właściciel, powiedzmy, znajduje się na liście rezerwowej, no to samodzielnie podjął decyzję o tym, żeby włamać się do zabezpieczeń serwisu siłowni, a następnie przesunąć go w kolejce. Uargumentował to tak, że znalazł sposób na rezerwowanie miejsc na zajęcie z kilkudniowym wyprzedzeniem. A jak to miało wyglądać? No w taki sposób, że po prostu wyrzucał osoby pozostałe, które już wcześniej sobie rezerwowały to miejsce. Drodzy słuchacze, powiem tak w wielkim skrócie. Jeżeli pielęgnujecie odpowiedzialność społeczną, no to polecam wam zapisać się na siłownię, czy też na pilates, ale tak własnoręcznie.

0: Godzina 17 już na naszych zegarach, więc drodzy słuchacze, bez zbędnego przedłużania ruszamy z wydarzeniami.
1: Policjanci podsumowują długi weekend na drogach. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o wznowieniu programu Ceny Paliwa Niżej.
0: Przy mikrofonie Maria Monsior.
1: Długi weekend był czasem wytężonej pracy policjantów. Czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących. W trakcie wojewódzkich działań funkcjonariusze przeprowadzili prawie 2000 kontroli drogowych oraz ponad 30 tysięcy badań stanu trzeźwości. Ujawnili między innymi 180 kierujących po alkoholu, z czego blisko 140 znajdujących się w stanie nietrzeźwości. Stwierdzili 20 przypadków kierowania pojazdem bez uprawnień i zatrzymali ponad 70 praw jazdy.
2: Policjanci sprawdzali, czy kierujący poruszają się zgodnie z przepisami i dozwoloną prędkością. Kontrolowali także trzeźwość kierowców oraz stan techniczny pojazdów. Również zwracaliśmy uwagę na to, czy wszyscy podróżujący mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach. W sobotę prowadziliśmy również wojewódzkie działania alkohol i narkotyki.
1: Mówi komisarz Kamil Karbowniczek z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mimo licznych apeli do kierowców, od piątku do niedzieli w województwie lubelskim doszło do 6 wypadków drogowych, w których 10 osób odniosło obrażenia. Na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. Odnotowano także 115 kolizji drogowych. A teraz dawka informacji dla kierowców. Dzisiaj w ograniczonym zakresie wrócił pakiet Ceny Paliwa Niżej. W związku z tym minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41 zł, benzyny 98 7,20 zł, a oleju napędowego 7,37 zł. Następne obwieszczenie w tej sprawie zostanie opublikowane jutro i określi ceny na środę. Jak poinformował resort finansów, dotychczasowy koszt programu wyniósł około 4 miliardy 700 milionów złotych. Wznowienie go na ostatnie 2 tygodnie sierpnia ma kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublinianie będą mieli okazję do rozmowy z ekspertami od świadczeń międzynarodowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego niemiecki odpowiednik organizują Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego. Spotkania są bezpłatne, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy. Ruszają one już dzisiaj i potrwają do 4 września. Swój udział można zgłosić telefonicznie, mailowo lub przez formularz na stronie zus.pl.
3: Lublin odwiedzą specjaliści niemieckiego ubezpieczyciela, czyli Deutsche Rentenversicherung. Razem z ekspertami ZUS będą odpowiadali na pytania o prawo do emerytur i rent w Polsce i Niemczech, zasady ich naliczania, łączenie okresów ubezpieczenia z Polski i Niemiec, a także całą procedurę składania wniosków o świadczenia międzynarodowe.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Spotkania z ekspertami w ramach Dni Poradnictwa Emerytalno-Rentowego odbędą się od 15 do 17 września w oddziale ZUS w Lublinie. Podczas konsultacji będą dostępni tłumacze języka niemieckiego. A na koniec smutna informacja dla miłośników polskiego kina. Nie żyje Jan Frycz, jeden z najbardziej cenionych w kraju aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. Wiadomość tę potwierdził Teatr Narodowy w Warszawie. Frycz urodził się w 1954 roku w Krakowie i tam też ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną. Na przestrzeni lat związany był z Teatrem imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatrem Powszechnym w Warszawie oraz Teatrem Narodowym. Widzowie znali go również z wielu ról filmowych i telewizyjnych. Między innymi Tam i z powrotem, Różyczka czy Ślepnąc od świateł. Do ostatnich chwil aktor pozostawał aktywny zawodowo. Zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat.
0: Piekielnie smutna informacja dla świata kultury i sztuki. No i w tym melancholijnym klimacie sprawdzimy sobie dzisiejszą prognozę pogody. No i paradoksalnie wyłoniło nam się słońce. 25 stopni Celsjusza mamy na termometrach. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1010 hektopaskali. Biometr stabilnie jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest bardzo dobra.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Najwięcej przywitań w mieście. 6 minut po godzinie 17. Mamy poniedziałek 17 sierpnia. Przy mikrofonie Jakub Gryz. No i oficjalnie już zaczynamy ostatnią część godzin szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Gramy do 18. No i mam ogromną nadzieję, że teraz podskakujecie ze szczęścia ze względu na to, jaki kawałek już możecie usłyszeć. Mowa tutaj oczywiście o Jump od Van Halen.

Numer faworyt i to tak zdecydowanie, jeżeli chodzi o ich ostatni album Fontaines DC i kawałek Favorite na 98.2 FM, to właśnie z albumu Romance. No i wszystkie znaki, nie chcę mówić na niebie, powiem tak, wszystkie znaki w mediach społecznościowych wskazują na to, że formacja szykuje się do wydania nowego, no w najlepszym wydaniu albumu, w tym troszeczkę gorszym, ale dobrym też dalej wydaniu nowego kawałka. O co chodzi? Otóż w mediach społecznościowych zespołu opublikowano krótki zwiastun. Pojawia się tam tytuł Dopamine Chamber, czyli najprawdopodobniej właśnie tytuł nowego krążka. No i też filmowi towarzyszy niepublikowana jak dotąd piosenka. Szykuje się nam naprawdę ciekawe zakończenie tego roku. Będzie naprawdę świetnie, jeżeli chodzi o ten zespół. A my wrócimy sobie może do klasyka polskiej muzyki jeszcze do tego. Cool Kids of Death i Spaliny.

pieniędzy. A która nie jest? Republika i Mamona na 98.2 FM, 24 minuty po godzinie 17. A jeżeli ktoś myślał, że Republika nie jest znana poza granicami naszego kraju, no to teraz rozwieje wszelakie wątpliwości, bo ostatnio wywiadu udzielił Charlie Harper, czyli wokalista no legendarnego punkowego zespołu UK Subs. No i dostał pytanie właśnie, czy pamięta Republikę? A to ten stwierdził, że Republika była niesamowita, to jeden z najlepszych i niepowtarzalnych zespołów. No i jeżeli chodzi o samego Grzegorza Ciechowskiego, to pozwolę sobie teraz zacytować jego wypowiedź. Facet śpiewający i grający na pianinie, powiedziałbym nawet, że atakujący pianino. Niesamowita sprawa i to naprawdę cieszy, że tak ważny i świetny zespół jest naprawdę znany poza granicami naszego kraju. I ja też przyznam, że dzisiejsza audycja jest znowu bardzo światowa, bo było wcześniej o tym, jak brytyjski muzyk widzi pewien polski zespół, no to teraz będzie anglo-szwedzki zespół, który napisał i nagrał kawałek o Ameryce, czyli Razorlight i America.

0: Aerosmith z Run DMC za nami i Walk This Way. Spacer oczywiście po raz kolejny polecamy, a jeżeli już musicie być za tym kółkiem, no to też mamy dla was dawkę informacji drogowych. Drodzy słuchacze, na sam początek Aleja Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Tam na pewno napotkacie problemy z przejazdem. Sytuacja na Bolesława Prusa znowu nie zmieniła się. Dalej problemy z korkami tam napotkacie. Dalej Aleja Tysiąclecia bez zmian, jeżeli chodzi o drogę w stronę Ronda Dmowskiego. W Alejach Racławickich również napotkacie problemy w stronę Ronda Krwiodawców. Głęboka dalej jest zakorkowana w stronę Filaretów, jak i również w mniejszym stopniu w stronę Somińskiego. Nadbystrzycka w stronę Narutowicza. No i na sam koniec ulica Wolska, która jest zakorkowana w każdą stronę. To jest już ostatni przegląd informacji drogowych, ale i tak gorąco was zachęcam do tego, żebyście dalej wysyłali swoje informacje drogowe prosto pod 515 515 982, a jeżeli nie, no to życzę wam bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

A to chyba kawałek o połamanych drzwiach. The Broken od Three Doors Down na antenie Akademickiego Radia Centrum, a ja mam ogromne wrażenie, że szykuje nam się teraz moda na filmy o zespołach. A dlaczego? No bo ostatnio gitarzysta Weezer, czyli Brian Bell, udzielił wywiadu i dostał pytanie właśnie, czy taki film będzie. No to ten stwierdził od razu, że już go nakręcili, chociaż o tym nie powinien mówić. Będzie niesamowity i zobaczymy go w 2027 roku. No byłoby źle, gdyby nie był niesamowity, więc Weezer już gotuje, można powiedzieć, że film, no i też niedługo premiera nowego albumu, The Gold Album 21 sierpnia, ale o Weezer już za dużo się rozgadałem. Pora na muzykę. Island in the Sun.

0: Ale przesolili. Illusion, Solon Woku na antenie Akademickiego Radia Centrum. 17 minut do godziny 18. Zaczynamy imprezę FM, czyli sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertów. Ja od razu tak zaspoileruję i zdradzę, że nasze miasto jest jednak z metalu. Na początek Fabryka Kultury Zgrzyt 23 sierpnia zagra dla nas formacja Soen w ramach Reliance Tour 2026. To jest szwedzka grupa, która specjalizuje się w metalu progresywnym, łączącym sobie jednak elementy takiej piosenkowości, melodyjności typowej dla metalu alternatywnego. Ponownie, czy to, zaczynając właściwie, drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to więcej informacji znajdzie się na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. Dalej, zostajemy w Fabryce Kultury Zgrzyt, aczkolwiek będziemy mówić teraz o koncertach, które odbędą się dopiero we wrześniu. 12 września o godzinie 18 właśnie w Zgrzycie odbędzie się wydarzenie, które zwie się Slavic Metal Night, czyli koncert aż czterech zespołów: Młot na Czarownicę, Slave Keeper, Merfolk oraz 40 Plot. Wszystkie te zespoły specjalizują się od nu metalu, heavy metalu, folk metalu, no same dobroci hutnicze, można powiedzieć. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. No i na zakończenie zaskoczenie. Fabryka Kultury Zgrzyt. Znowu 18 września mamy koncert, który jest skierowany dla wszystkich słuchaczy, którzy też wychowali się na muzyce Iron Maiden. Dlaczego? Bo mowa tutaj o występie The Legacy Tribute to Iron Maiden. Koncert w ramach trasy Killers Can Wait 2026. No i jak już wspominałem, to będzie tribute oczywiście dla twórczości tego jakże legendarnego zespołu Iron Maiden, a konkretnie z okazji 40-lecia rocznicy wydania albumu Somewhere in Time. Znowu na zakończenie, jeżeli jesteście zainteresowani, no to więcej informacji znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.
1: Radio Centrum. Najwięcej lokowniście!

czerwony dywan. Mam nadzieję, że nie dla mnie. Roll out the red carpet od The Hives na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i kto sprawdzi sobie teraz zegar, ten zauważa, że mamy 6 minut do godziny 18. A co za tym idzie? Powoli się żegnamy. Drodzy słuchacze, zachęcam was, żebyście jeszcze z nami na chwilę zostali z wydarzenia. Już za chwilę później serwis sportowy oraz serwis kulturalny. A z mojej strony to tyle. Chciałbym powiedzieć, że stawiamy tutaj kropkę nad i, ale tak szczerze powiedziawszy, jeżeli sprawdzimy sobie numer, który już teraz możecie usłyszeć, to powinniśmy powiedzieć, że stawiamy kropkę obok H. H od zespołu Tool na pożegnanie. Z mojej strony to już tyle, więc przy mikrofonie był Jakub Gryz. No i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Trwa nabór do nagród miasta Lublin w dziedzinie kultury. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o stanie jawności wynagrodzeń w Polsce. Wybiła 18:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Powrócił konkurs, w którym kultura gra pierwsze skrzypce. Wraz z nim nadeszły również zmiany. Nagrody miasta Lublin w dziedzinie kultury są przyznawane od 2013 roku dla osób, instytucji i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju miasta w tym zakresie. Istotną różnicą w tym roku będzie nowa kategoria za edukację kulturalną. Zmienią się także formularze zgłoszeniowe.
1: Nowa kategoria nagrody stanowi wyraz uznania dla osób, instytucji i organizacji realizujących wartościowe działania edukacyjne w obszarze kultury. Wyróżnienie pozwoli identyfikować, promować i wzmacniać najlepsze praktyki w tym obszarze, przyczyniając się do realizacji priorytetów Strategii Kultury Lublin 2030. Nowa kategoria wpisuje się przede wszystkim w realizację priorytetu edukacja kulturalna, pozostając jednocześnie w ścisłym związku z pozostałymi obszarami strategicznymi.
0: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Nabór potrwa do końca sierpnia, a wnioski można złożyć w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, w biurach obsługi mieszkańców, pocztą lub elektronicznie. Oprócz nowej kategorii samorząd przyzna pozostałe 4 nagrody za upowszechnienie kultury i całokształt działalności, a także dla mecenasa kultury oraz wyróżnienie artystyczne Miasta Lublin. Już jutro lubelskie szkoły rozpoczną przejście z dziennika Wulkan na nową platformę EduWulkan. System ma zapewnić bezpieczniejsze logowanie oraz zaoferować uczniom i rodzicom dodatkowe funkcje i materiały edukacyjne. Obecni użytkownicy będą mogli samodzielnie przeprowadzić migrację, korzystając z dotychczasowych danych i instrukcji dostępnych w systemie. Zachowane zostaną wszystkie najważniejsze informacje, w tym oceny, frekwencja oraz wiadomości. Natomiast nowi użytkownicy będą mogli założyć konto i korzystać z systemu od 1 września. W ramach platformy dostępna będzie również aplikacja mobilna w wersji podstawowej i rozszerzonej, a także webinary, poradniki oraz specjalne strefy dla ósmoklasistów i maturzystów. EduWulkan wykorzysta także dodatkowe zabezpieczenia, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz logowanie za pomocą odcisku palca, rozpoznawania twarzy lub kodu PIN. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Pensja wciąż jest tematem, o którym nie mówi się zbyt chętnie. Kandydaci chcą wiedzieć, ile mogą zarobić, a pracodawcy nie zawsze są gotowi podać konkretną kwotę. Jak wynika z barometru polskiego rynku pracy, Personel Serwis, dla 73% zatrudnionych istotne jest, aby ogłoszenia zawierały informacje o widełkach wynagrodzenia. Jednak stawki we wszystkich ofertach pracy publikuje tylko 30% firm.
2: Tutaj duże znaczenie ma unijna dyrektywa, która co prawda nie nakazuje wprost publikowania widełek w ogłoszeniach, ale może być impulsem do większej transparentności. Miała zostać wdrożona do 7 czerwca tego roku, ale pracodawcy zyskali dodatkowy czas na przygotowanie się do zmian i najprawdopodobniej te zmiany zaczną obowiązywać na początku 2027 roku. I to jest tak naprawdę uporządkowanie pewnych praktyk.
0: Mówi Monika Baneś-Bator z biura prasowego Personel Serwis. Najbliżej oczekiwanego modelu jest sektor TSL, w którym 80% pracodawców popiera jawność wynagrodzeń. Kolejne miejsca zajmują sektor publiczny oraz nowoczesne technologie i IT. Już wkrótce rozpocznie się festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński. Wydarzenie otworzy koncert 4 domy słońca, zima, wiosna, lato, jesień. Publiczność usłyszy cały rok zamknięty w tradycyjnych pieśniach. W muzyczną podróż zabiorą uczestników Kaja i Janusz Prusinowscy wraz z przyjaciółmi oraz muzykancką kompanią dziecięcą. Pokażą oni, że polska kultura ludowa w wielu punktach jest związana z odwiecznym rytmem wyznaczanym przez słońce. Na koncert pójdziemy już w najbliższy piątek na godzinę 19:00 na Plac Dominikański. Udział jest bezpłatny.
3: Ignacy Chodowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Zaczniemy od piłki nożnej. Motor Lublin pokonał przed własną publicznością w meczu 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy GKS Katowice 1-0. Zwycięską bramkę po asyście Żaka Mbaye Ndiaye w 86. minucie zdobył Karol Czubak.
4: Myślę, że był to w pewnym stopniu otwarty mecz, bo sytuacji było sporo w tym meczu, gdzieś nie uznana bramka dla nas, dla Katowic, ale fajnie, że udaje nam się strzelać i wygrywamy ten mecz 1-0, bo potrzebowaliśmy takiego zwycięstwa. Może nie jest jakieś przekonujące, ale myślę, że zasługiwaliśmy na to zwycięstwo. Fajnie zawsze strzelać zwycięskie bramki, fajnie w ogóle strzelać, ale takie bramki cieszą podwójnie. Ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że jako drużyna zagraliśmy kolejny dobry mecz. I tak jak powiedziałem, potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo graliśmy dobrze we wcześniejszych meczach, tylko może dla naszej mentalności potrzebne było takie zwycięstwo.
3: Mówił po spotkaniu kapitan Motoru Karol Czubak. W następnej kolejce podopieczni Mariusza Misiury zagrają na wyjeździe z Koroną Kielce. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę 22 sierpnia na godzinę 14:45. W niedzielnych spotkaniach PKO BP Ekstraklasy kibice poza meczem Lublinian mogli śledzić jeszcze dwa pojedynki. Krakowia pokonała w jednym z nich Raków Częstochowa 2-1. W starciu kończącym weekend Górnik Zabrze wygrał z Wisłą Kraków również 2-1. Teraz przejdziemy do Mistrzostw Europy w lekkoatletyce, które zakończyły się wczoraj w Birmingham. W sobotę Katarzyna Zdziebło zajęła drugie miejsce w chodziarskim maratonie. To drugi medal Mistrzostw Europy Polki w karierze. Wcześniej w 2022 roku w Monachium była również druga na dystansie 20 km. Wicemistrzynią Europy w biegu na 400 metrów w sobotni wieczór została natomiast Natalia Bukowiecka, Krystyna Cimanowska, Pia Skrzyszowska, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda zajęły trzecie miejsce w finale sztafety 4x100 metrów kobiet. Natomiast chwilę później srebro w skoku wzwyż wywalczyła Maria Rzodzik. W ostatnim dniu zmagań Klaudia Kazimierska została wicemistrzynią Europy w biegu na 1500 metrów. Dla 24-letniej zawodniczki jest to pierwszy medal na międzynarodowej imprezie tej rangi. Biało-czerwoni zdobyli w trakcie całych mistrzostw łącznie 8 krążków, składa się na nie 6 srebrnych i 2 brązowe medale. Ten dorobek dał Polsce 18 miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów. I na koniec żużel. Orlen Oil Motor Lublin pokonał Fogo Unię Leszno 48-42. Koziołki odrobiły straty poniesione w Lesznie już na początku meczu.
5: Spodziewaliśmy się wyrównanego meczu. Na pewno cieszy początek spotkania, gdzie na początku byliśmy naprawdę dopasowani do toru i to my jakby te większość biegów wygrywaliśmy. Cieszą wygrane Martina, ale w późniejszej fazie zawodów już coś nam uciekło i tutaj właśnie robi się problem. Nie możemy właśnie później jakby trafić z tym ustawieniami, gdzie przepracowaliśmy ten tydzień tutaj na tym torze, ale ciągle coś brakuje. Rywal był naprawdę wymagający i nie było łatwo o te punkty.
3: Mówił po niedzielnej rywalizacji trener Motoru Maciej Kuciapa. Do awansu do fazy playoff lubelska drużyna potrzebuje co najmniej remisu w ostatnim wyjazdowym meczu z Bayer System GKM-em Grudziądz. Ta rywalizacja odbędzie się w piątek 21 sierpnia o godzinie 20:30.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 24 stopnie Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór, pora na serwis kulturalny. Będzie relacja, a także kilka propozycji tego, co warto zobaczyć i usłyszeć w najbliższym czasie. Przed mikrofonem Maria Mąsior, zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Sztukmistrze znowu wcielili się w aktorów, a miasto pochłonęły barwy słońca. Co pokazała nam nowa odsłona plenerowego spektaklu Sen o mieście? Widowisko wróciło na dziedziniec Muzeum Narodowego po prawie dekadzie. Przez ten czas scenariusz wciąż podlegał zmianie i wzbogacił się o tematy o pandemii COVID-19 i pełnoskalowej wojnie w Ukrainie. Niezmienna jednak pozostała wizja artystyczna. Całą historię przekazywali slacklinerki i slacklinerzy, tancerki na szarfach, żonglerzy oraz inni artyści. Główną inspiracją pokazu był poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Na pytanie, jaką energię ma nasze miasto, reżyser spektaklu Janusz Opryński odpowiada: niezniszczalną.
2: Przez historię przeprowadzamy pewną parę, która tańczy, Sandra i Filip. I dopóki oni będą, to będzie żyło miasto. To para jest wampiryczna. Ona żyje już nie wiadomo ile, 15 wieków. To trochę żart, ale nie. Po prostu wierzymy, że to miasto ciągle powstawało. Przeżywaliśmy straszne rzeczy. I pewnie musimy być przygotowani na pożary, na ludobójstwa. Ale z drugiej strony jest jakaś wielka energia miasta. I wierzę, że będzie ono trwało.
1: Wydarzenie zgromadziło liczną publiczność od najmłodszych widzów po seniorów. Nasza reporterka Halina Kundelska zapytała ich o wrażenia.
3: Bardzo mi się podoba. Połączenie tej muzyki, świetnie, tych kolorów, tego ognia, ta akrobatyka, coś niesamowitego, prawda, tak było.
4: Bardzo mi się podobało. Uważam, że kawał historii Lublina pokazany w przystępny sposób dla wszystkich.
5: Widowisko super.
6: Nie tego się spodziewałam, ale fajny był, podobał mi się.
7: Fajny był.
8: Mnie się podobał efekt specjalny.
9: Ja jestem zachwycona, dlatego że ja kocham miasto Lublin. Twórczość Czechowicza jest wspaniała i to wszystko przeplecione jest.
10: Mi się bardzo podobało, długo czekaliśmy na ten spektakl. Tak fajnie, że łączy całą aurę Lublina. Bardzo nam było miło i tym bardziej, że jesteśmy Lublinami, tym bardziej czuliśmy się tutaj w środku tej sztuki.
11: Bardzo mi się podobało, bardzo fajna grupa artystyczna. My jesteśmy pierwszy raz w Lublinie, także cieszę się.
12: Fajny.
13: A co najbardziej się podobało?
14: Szarfy, bo ja też uprawiam ten sport.
15: Ognie.
14: Szarfy.
16: Jestem pod wrażeniem bardzo profesjonalny, przygotowany od A do Z, od lektora po wszystkich artystów, także przepięknie.
1: Pokazy trwały przez 5 dni w ramach świętowania urodzin miasta. Organizatorzy zdradzają, że łącznie sprzedano około 8 tysięcy biletów.
0: Espresso kulturalne.
1: Co pozwalają odkryć prowadzone wykopaliska? Dowiemy się tego podczas wydarzenia Śladami frontu w Lublinie, lipiec 1944, spacer z archeologią. Uczestnicy przekonają się, że ta dziedzina nauki nie zajmuje się wyłącznie odległą przeszłością, ale także faktami bliższymi naszym czasom. Specjaliści coraz częściej badają ślady okresu II wojny światowej, w tym pozostałości walk z 1944 roku w Lublinie. Lepsze umiejscowienie tych wydarzeń w przestrzeni współczesnego miasta umożliwiają także relacje świadków zebranych w ramach programu Historia Mówiona Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN, a także archiwalne fotografie i inne materiały. Spacer poprowadzą medioznawczyni Lena Głusek oraz historyk Maciej Świerszcz przy współpracy z Agatą Salamuchą. Na wydarzenie pójdziemy w najbliższą sobotę. Start jest zaplanowany na godzinę 11 przy Centrum Informacji Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN przy ulicy Grodzkiej 21. Udział jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Polskę i Francję zjednoczy malarstwo. Lublin będzie przestrzenią dla międzynarodowego spotkania sztuki. Nadchodząca wystawa Dialog Akwareli, Aquarel Pirenen i Grupa Lubelska połączy siły środowiska naszych lokalnych twórców oraz prestiżowego stowarzyszenia z południa Francji. Choć artystów dzielą setki kilometrów, łączy ich pasja do jednej z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej wymagających technik malarskich.
17: Zarówno grupa francuska, jak i nasza grupa lubelska pokazuje bardzo dobre prace o bardzo zróżnicowanej tematyce, bo nie narzucaliśmy żadnego tematu. Są artyści, którzy pokazują pejzaże, są tacy, którzy pokazują weduty miejskie, są tacy, którzy pokazują kwiaty, kompozycje kwiatowe, ale są tacy, którzy swoje zainteresowania kierują w kierunku człowieka, więc portret, postać ludzka. Są prace, które ocierają się o abstrakcję, o charakterze figuratywnym, troszkę uciekający w kierunku symbolizmu, metaforyki. Każdy artysta prezentuje nieco odmienne podejście do akwareli.
1: mówi kurator wystawy Dariusz Płecha z Grupy Lubelskiej. Partnerem tego artystycznego dialogu jest Aquarelle Pyrénées, międzynarodowa platforma z regionu Midi-Pyrénées. Reprezentowane przez Tu Hyong Nguyen, stowarzyszenie przywiezie do Lublina pracę 12 wybitnych francuskich akwarelistów.
17: To wydarzenie jest oparte na przyjaźniach zdobytych na różnych międzynarodowych imprezach i tutaj skorzystałem z przyjaźni z Tu Hyong Coco i jej mąż Juno Mio. Są kierownikami tego projektu ze strony francuskiej. Znamy się od wielu lat, bierzemy udział w wydarzeniach organizowanych przez nich we Francji, właśnie przez grupę Aquarelle Pyrénées. No i w tej chwili to jest nasza odpowiedź. Zaprosiliśmy artystów z tego kręgu, którzy są albo członkami grupy, albo są związani w bardziej luźny sposób.
1: Dodaje Dariusz Płecha. Pracę będzie można obejrzeć w Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Pełwiaków 12. Wernisaż rozpocznie się 19 sierpnia o godzinie 18. Wstęp na wystawę jest wolny.
0: Espresso kulturalne.
1: Co może wydarzyć się, kiedy mąż i żona gnieżdżą się w pokoiku w starej willi w oczekiwaniu na własne mieszkanie? Przed nami projekcja filmu Nie ma róży bez ognia w ramach letniego kina na dachu CSK. Kiedy dla małżeństwa nadarza się okazja do przeprowadzki do nowego bloku, okazuje się, że wraz z nimi wprowadzają się dodatkowi lokatorzy. Dzięki połączeniu komizmu, ironii i groteski, film w reżyserii Stanisława Barei jest nie tylko zabawny, ale także trafnie ukazuje realia ówczesnej rzeczywistości. Na seans pójdziemy w najbliższy piątek na godzinę 20 na dach Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Halina Kundelska i Julia Ziemińska. Przed mikrofonem była Maria Monsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM.
5: Najwięcej loka w mieście!
7: Radio Centrum.

0: audycja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum.

0: z górnej półki. A w dzisiejszym wydaniu...
1: Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

Minęła godzina 19, już właściwie 7 po. Ja nazywam się Krzysiek Walter Kronek i bardzo mi miło, że zebraliście się dzisiaj przed odbiornikami, z przypadku czy nie, bo będziemy dzisiaj słuchać płyty z górnej półki i... Być może części z Was coś powiedział, ten początek, to była Gardenia i zespół KS. Dzisiaj będziemy się przyglądać trzeciemu wydaniu tej grupy, wydaniu, które nazywa się Welcome to the Sky Valley i jest to wydanie, na których właśnie znajdują się hity, jak między innymi Gardenia, która jest chyba najbardziej znanym utworem tego zespołu, również Demon Cleaner, Space Cadet, Odyssey, naprawdę dużo, dużo dobrego. Zespół KS tak naprawdę pojawił się na scenie na początku jako Cats and Jammer w 1987 roku, no i był zespołem złożonym z dzieciaków, które razem chodziły do szkoły. Najmłodszy Josh Homme miał wtedy tylko 15 lat, tak, ten sam Josh Homme, który gra w Queens of the Stone Age, zaczynał w Cats and Jammer, które później przekształciło się w Sons of KS, a później już w samo KS. KS to nazwa jednego z bossów, którzy pojawiają się w Dungeons and Dragons, bardzo popularnej pod koniec lat 80. i na początku 90. lat gry, więc tutaj KS obiecał, że będzie demonicznie i srogo. No i to też jest sama właściwie twórczość KS-a, która wpisuje się w gatunek, który nazwano Desert Rockiem, czyli rokiem pustyni. A dlaczego nazwano to rokiem pustyni? To rozwinę zaraz. Asteroid.

Caius Asteroid. No i Caius powstał jako zespół na sam początku założony przez oryginalny skład. To jest Josh Homme, John Garcia, Brant Bjork i Nick Olivieri. W międzyczasie między Cats and Jammer a Sons of Caius tam na chwilę Nick Olivieri odszedł z zespołu, natomiast później wrócił i sam Caius, już zespół jako Caius z Nickiem Olivierim grał, aż do płyty, którą wam dzisiaj prezentuję, bo na Welcome to the Sky Valley już Nick Olivieri, czyli basista zespołu, się nie pojawił. Zamiast niego na bas wskoczył Mario Liali pojawił się na NO, w późniejszym utworze, który się pojawi. Scott Reeder wskoczył na bas, uznawany w ogóle za jednego z najlepszych basistów amerykańskich, czy światowych również. I słychać tutaj te partie basowe bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Nick Olivieri oczywiście też muzykiem jest absolutnie wspaniałym i z zespołem pożegnał się dlatego, że jak mówił John Garcia w jednym z wywiadów, czyli wokalista grupy, Nick Olivieri za bardzo zaczął się angażować w Caius i trudno powiedzieć, co za tym stało, ale być może zaczął po prostu artystycznie dominować pozostałych członków grupy. No i właśnie, wskoczył Scott Reeder i te linie basowe tutaj, jeżeli się wsłuchacie, są naprawdę bardzo, bardzo dobrze skonstruowane. Oczywiście, samo brzmienie Caius jest niskie z tego powodu, że Josh Homme korzystał do grania na gitarze elektrycznej nie ze wzmacniacza gitarowego zwykłego, tylko również przepuszczał swoją gitarę przez wzmacniacz basowy, co powodowało, że to wszystko brzmiało niżej, też był strojony w... Jeśli dobrze pamiętam, jeżeli mamy tu muzyków w C, czyli stroił się niżej niż standard. No to drodzy Państwo, w takim razie Supa Scoopa and the Mighty Scoop, czyli utwór, który możecie z naszej anteny kojarzyć, po nim 100 Degrees, a przed 100 Degrees, no powiem Wam w końcu, o co chodzi z tym pustynnym rokiem.

No już tak z zaskoczenia wchodzą te bite Supa Scoopa and the Mighty Scoop. No i właśnie, co z tym Desert Rockiem? Ano to, że Palm Desert, z którego pochodzi KS, właściwie miało swoją scenę muzyki, która stamtąd pochodziła. No i z Palm Desert był taki problem, że leżało daleko od wszystkiego. To jest południowa Kalifornia, ponad dwie godziny drogi do jakiegoś większego, bliższego miasta. Więc granie w klubach nie wchodziło w grę, a samych klubów w Palm Desert za bardzo w czasie przełomu 80-tych, 90-tych nie było. No więc na Palm Desert było tak, że ludzie woleli pojechać na pustynię, rozstawić tam generatory zasilane oczywiście benzyną, no i po to, żeby te generatory zasilały sprzęt, na którym grano muzykę. No i to były takie koncerty, właściwie imprezy darmowe, na które cała społeczność gdzieś tam rockowa w okolicy się schodziła po to, żeby imprezować od rana do nocy na wszelkich rodzaju jamach. Tam Yawning Man między innymi był takim zespołem, który to właściwie chyba zapoczątkował. No i to było takie imprezy, na których piach był wszędzie. I we wzmacniaczach, i w gitarze, i w butach, i gdziekolwiek jeszcze możecie pomyśleć, łącznie z piciem, które tam było zapewniane. Ale jak wspominają sami muzycy, było w tym coś wyjątkowego, ponieważ przez to, że te imprezy były darmowe, nie można było po prostu być cienkim bolkiem, jeżeli chodzi o granie. Josh Homme mówił, że ta scena była tak wymagająca i przez to, że była darmowa i lokalna, że nie można było się pokazać ze złej strony, bo nikt nie będzie chciał wtedy przychodzić na koncert na pustyni zespołu, który gra po prostu źle. No a społeczność była potrzebna po to, bo jedna osoba załatwiała grilla, druga jakiś napitek, trzecia jakiś może sprzęt, czwarta użyczała generatora, piąta, szósta jeszcze coś innego i tak się zbierało 30, 40, 100 może czasem osób i właśnie grano na pustyni. Dużym problemem w tamtych czasach było również to, że jeżeli chodzi o tak zwane do it yourself, czyli zrób to sam koncerty, policja potrafiła często przyjeżdżać, szczególnie jeżeli ktoś na przykład grał w domu, to hałasowało na ulicę, policja potrafiła wbić do takiego domu i rozgonić całe towarzystwo. Natomiast na pustyni było o tyle łatwiej, że kiedy przyjeżdżała policja, to po prostu ludzie uciekali za wydmy, a policji raczej nie chciało się gonić tych ludzi, zresztą często zlokalizowanie na pustyni takiego koncertu było bardzo trudne i policji często nie chciało, więc końcowo zwykle nie mieli problemów, ale z tego, co przytaczają muzycy, którzy uczestniczyli w tej scenie Desert Rocka, to większym problemem byli handlarze narkotyków, ponieważ niedaleko od meksykańskiej granicy znajduje się pustynia Mojave, bo to na niej właśnie robiono te koncerty i zdarzało się, że właśnie jacyś gangsterzy, jacyś przestępcy pojawiali się na tych koncertach z bronią palną, z bronią białą i próbowali grozić ludziom, którzy tam byli, no bo na przykład było tak, że pojawiali się oni w miejscu albo blisko miejsca, które było przeznaczone do transakcji, więc to było największe zagrożenie, większe niż policja. No to jak była mowa o pustyni w tym momencie, no to 100 degrees, czyli 100 stopni od zespołu KS oczywiście.

po Welcome to the Sky Valley. Kajes nagrywa jeszcze jedną płytę, która nazywa się And the Circus Leaves Town, czyli cyrk opuszcza miasto. I tytuł właściwie tej płyty ostatniej proroczy, bo gdy była ona nagrywana, jeszcze nikt się nie spodziewał, że zespół się rozpadnie. No i właśnie po wydaniu And the Circus Leaves Town Kajus przestaje istnieć w 1995 roku, czyli właściwie prawie dokładnie rok po wydaniu The Welcome to the Sky Valley, bo to było wydanie 28 czerwca 1994 roku ukazuje się Welcome to the Sky Valley, czyli płyta, którą słuchamy dzisiaj. No i w marcu 1995 roku ostatni, czwarty album KS pojawia się. Zespół się rozpadł i jak mówi Josh Homme, tak naprawdę rozpadł się w najlepszym możliwym momencie, bo nie mieli możliwości, by przesadzić, by zjeść własny ogon, tylko ciągle ewoluowali i zakończyli swoją przygodę w najlepszym możliwym momencie. Zresztą później, gdy John Garcia próbował wskrzesić KS na kilka koncertów, Josh Homme odmówił wzięcia udziału, pomimo tego, że zarówno Nick Olivieri, jak i Brand Bjork się zgodzili zagrać z Garcią kilka koncertów. Josh Homme powiedział, że nie wróci do grania w KS i nie będzie grał ponownie, ponieważ uważa, że to, co zrobił z zespołem, jest legendarne i powinien tak to zostawić, ponieważ jest to zamknięty rozdział i rozdział, do którego chętnie wraca, jeżeli chodzi o wspomnienia, natomiast nie chce do niego wracać jako muzyk, bo po prostu poszedł dalej.

Conan Troutman, zespół KS. No i drodzy Państwo, pozostały nam dwie piosenki. Jedna z nich to N.O., o której mówiłem wcześniej, na której gra Mario Lali z zespołu The Obsessed. No i drodzy Państwo, jeszcze ostatnia piosenka to jest Whitewater / Ligdu, która jest tak zwanym hidden trackiem, czyli piosenką, która nie była na płycie oznaczona, a jednak po przesłuchaniu całej płyty się jeszcze odtwarzała. Więc, co pamiętamy z dzisiejszego dnia? Welcome to the Sky Valley to przedostatnia i jednocześnie trzecia płyta zespołu KS pochodzącego z Palm Desert w południowej Kalifornii. Zespół KS był jednym z tych, które zapoczątkowały desert rock i stoner rock tak naprawdę. No i grały też festiwale z Generatora, które były bardzo ważną częścią tej społeczności. Te festiwale z Generatora były na pustyni Mojave. Takie szybkie przypomnienie, żebyście dobrze zdali egzamin. Ja Wam ślicznie dziękuję za dzisiejszą płytę z górnej półki. Nazywam się Krzysiek Walter Kronek. No i płyta z górnej półki następna za tydzień, również o godzinie 19. Do usłyszenia.

0: Radio Zentrum.
1: Na gehen Sie locker, Fische!
2: 1, 2, 3, 4.

Znaczy kurtkę oddasz mi. Znaczy kurtkę oddasz mi. Znaczy kurtkę.